0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Około 100 osób ewakuowano z jednego z budynków przy Piłsudskiego 135 w Łodzi. To pracownicy budowlani, którzy prowadzili remont na terenie dawnej fabryki maszyn włókienniczych Wifama. Po godzinie 15 wybuchł w tym miejscu pożar. Ogień powstał najprawdopodobniej w wyniku przegrzania i zapalenia się papy termozgrzewalnej, a następnie kapiąca izolacja spowodowała rozprzestrzenienie się pożaru na niższe kondygnacje. Strażacy z dachu ewakuowali trzech mężczyzn, jeden z nich został ranny i trafił do szpitala.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Prokuratura skieruje zażalenie na postanowienie sądu, który nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie 31-latki, która w ubiegłym tygodniu została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnijmy, że 5-miesięczne niemowlę doznało poważnych obrażeń. U chłopca stwierdzono m.in. złamanie kości ręki, złamanie kości udowej, a także liczne sińce oraz otarcia w okolicach barku. Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt, natomiast sąd zamiast tego orzekł stosowanie wobec podejrzanej środka w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa 3 razy w tygodniu w terenowej jednostce. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej do 10 lat więzienia. Chłopczyk jest w szpitalu, a o jego przyszłości zdecyduje sąd rodzinny.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W sobotę, 5 września od 10 do 16 łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na rynek manufaktury. Będzie można skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z konsultacji z lekarzami, farmaceutami, fizjoterapeutami i pielęgniarkami.
2: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z endokrynologiem, urologiem, kardiologiem, na badanie zębów w dentobusie, na mamografię w mamobusie. Będzie także można skorzystać z badania znamion skórnych w kierunku czerniaka. Osoby z cukrzycą szczególnie zapraszamy na badanie stóp w kierunku neuropatii cukrzycowej. Będzie można skonsultować się z psychologiem. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo wiele różnych badań, konsultacji i ofertę edukacyjną, między innymi dla rodziców dzieci, które chorują na atopowe zapalenie skóry.
1: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. Wszystkich chętnych na to wydarzenie przewiezie bezpłatnie specjalny tramwaj profilaktyczny. Ruszy o 9.30 ze stajni jednorożców i będzie za darmo przewoził na rynek manufaktury.
3: L Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio. El Radio.
1: Za kilka chwil minie godzina 6:30. Przed nami serwis informacyjny. Po nim zapraszam na prognozę pogody.
0: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Widzew żegna się z Pucharem Polski. Łodzianie przegrali u siebie z Koroną Kielce 0-1. Jedynego gola w 73 minucie strzelił głową Bąk. Widzew miał swoje okazje. Berger trafił w słupek, a wcześniej piłkę do siatki skierował po dobitce, ale sędzia odgwizdał spalonego. Dla Widzewa to 7 z rzędu porażka z Koroną i szybki koniec pucharowej przygody. Przed łódzkim sądem rozpoczął się proces 45-letniego Rafała M. Prokuratura oskarża go o zabójstwo 81-letniego wujka na działkach przy Świętojańskiej. Mężczyzna przyznał, że chciał wujka okraść. Twierdzi jednak, że go nie zabił. Jak mówił, uderzył go 2 razy, odepchnął i uciekł. Według prokuratury było inaczej. 45-latek miał wielokrotnie bić i kopać 80-latka, doprowadzając do jego śmierci. Grozi mu nawet dożywocie. Kluczowa dla sprawy będzie opinia biegłych dotycząca przyczyny śmierci. Sąd mają poznać w październiku. Bezpłatne MPK przez 2 dni wszystkich świętych? Jest taki pomysł w Łodzi. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód chce, żeby autobusy i tramwaje były darmowe nie tylko 1 listopada, ale także dzień wcześniej, 31 października. Autorzy przekonują, że to ma ograniczyć korki i zachęcić kierowców do przesiadki do komunikacji miejskiej. Koszt 2 dni oszacowano na około 600 tysięcy złotych. Projekt ma trafić pod głosowanie radnych w październiku.
0: El Radio na pogodę.
1: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Możliwe też niestety przelotne opady deszczu i trzeba się na to przygotować. Temperatura maksymalna w okolicach 22 stopni. Ciśnienie ciągle utrzymuje się wysokie. Wiatr chwilami mocny z kierunków zachodnich.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Trzy miesiące trwały poszukiwania rodziny dla Pawełka. Szczęśliwy finał przyszedł tuż przed jego pierwszymi urodzinami. Chłopiec opuścił interwencyjny ośrodek preadopcyjny Tuliluli i zamieszkał w nowym domu. Pawełek trafił do Tuliluli w październiku 2025 roku. Miał wtedy 2 miesiące. U chłopca zdiagnozowano FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Urodził się z niemal 2 promilami alkoholu we krwi.
1: Pawełek skończył 9 miesięcy i mieszkał nadal w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Tuliluli. To jest miejsce, w którym dzieci mogą mieszkać tylko do ukończenia roczku, zatem mieliśmy zaledwie 3 miesiące, żeby znaleźć dla niego rodzinę. Jeśli taka rodzina by się nie znalazła, Pawełek musiałby zamieszkać w domu dziecka.
0: Mówi Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz. Informacja o tym, że chłopiec szuka domu, pojawiła się w mediach społecznościowych. Jeden z postów przeczytała pani Natalia i zgłosiła się do fundacji.
1: Okazało się, że jest pedagogiem specjalnym, więc zupełnie nie obawia się żadnych problemów rozwojowych. Jest na nie gotowa, wie jak sobie z nimi radzić. Pani Natalia zdradziła, że sama jest dzieckiem adoptowanym, dlatego od zawsze czuła, że stworzenie domu dla dziecka, które nie jest jej biologicznym dzieckiem, to właściwa droga dla niej.
0: Teraz Pawełek mieszkał już w swoim nowym domu. Ma ogród, podwórko i 3 psy, które od razu stały się dla niego bardzo interesujące.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: 16. edycja Light Move Festival przyniesie nie tylko wielkie mappingi i świetlne instalacje, ale także nowe miejsca na festiwalowej mapie. Jedną z największych niespodzianek będzie debiut Placu Kościelnego, gdzie fasada kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny po raz pierwszy stanie się płótnem dla spektakularnego mappingu. Projekcja podkreśli architekturę najstarszej katolickiej świątyni Łodzi, a także przywoła postać Stanisławy Leszczyńskiej, łódzkiej położnej, która w obozie w Auschwitz-Birkenau przyjęła kilka tysięcy porodów, a której wizerunek pojawi się na budynku sakralnym. Po raz pierwszy mapping pojawi się również przy Piotrkowskiej 113. Widzowie zobaczą pokaz rumuńskiego artysty, w którym Ziemia spotyka kosmos. Nieopodal w pasażu Schillera pojawi się świetlista, efemeryczna i olbrzymia kobieca figura. Dopełnieniem świetlnej trasy po Łodzi będzie strefa LMF Kids, w której najmłodsi również będą mogli puścić wodze wyobraźni. Czekają na nich artystyczne warsztaty z wykorzystaniem lamp UV, fluobańki mydlane i face painting, a także gigantyczny interaktywny ekran, gdzie cyfrowe stwory zaproszą do wspólnej zabawy. Festiwal Światła w Łodzi od 25 do 27 września.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Jedna z największych ikon światowej koszykówki pojawi się w Łodzi. Shaquille O'Neal będzie specjalnym gościem trzeciej edycji Shaq Present All Stars League. Widowiska łączącego koszykarską rywalizację, muzykę, pokazy i rozrywkę dla całych rodzin. Wydarzenie odbędzie się w Atlas Arenie już 3 października. W programie znalazły się 4 mecze koszykarskie, w których rywalizować będą 4 drużyny złożone z twórców internetowych, artystów, aktorów i muzyków związanych z koszykówką. Zespoły walczą nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale również możliwość udziału w kolejnej edycji ligi. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs wsadów oceniany przez samego Shaquille'a O'Neala. Projekt ma również wspierać rozwój młodych zawodników. Zgodnie z założeniami organizatora, część zysków z wydarzenia przekazywana jest dla fundacji wspierającej młodych adeptów koszykówki, na szkółki koszykarskie oraz działania promujące tę dyscyplinę.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio
1: 98 FM. To był Dzień z Bliska, czyli dowiedzieliśmy się o tym, co miało w Łodzi znaczenie i co wiedzieć trzeba. Ale już zbliża się godzina 7, a w związku z tym zapraszam na serwis informacyjny. Po nim prognoza pogody.
2: Zarzuty za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów.
3: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
2: Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
4: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone, a w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
5: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
2: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
6: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
2: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
7: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
2: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Koloseum Forii Imperiali powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, m.in. pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
0: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Jest takie przysłowie, wrzeszczy wrzesień, że już jesień. I dziś będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. No i mogą też wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w okolicach 22 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio.
1: Piotr Ogórz, dzień dobry. Czwartek, 3 września.

września. Imieniny obchodzą dzisiaj Izabela, Szymon, Gerard oraz Grzegorz, Bartosz, Antoni, Bartłomiej, Jan, Bronisław, Gerarda, Maryn, Erasma, Mojmir i Natalis. Ale fajne imiona, szczególnie Mojmir. Dzień dobry, panie Mojmirze. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. Dzisiaj nietypowe święta, Dzień Wieżowców. No i za chwilę z tym się rozprawimy.

El Radio 98 FM. No to teraz pomówmy troszkę o sprawach drogowych. To znaczy za chwilę o tym pomówimy, bo najpierw wyjedziemy na łódzkie drogi, a co, żeby zobaczyć, gdzie jest ciasno, gdzie samochody się u siebie ocierają, a potem zobaczymy, gdzie zakończył się jakiś remont w Łodzi. Tak, dla pokrzepienia serc, żeby mieć lepszy humor na resztę dnia.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Gdybyście tam widzieli w mieście coś niepokojącego albo coś, co was szczególnie rozbawiło, na przykład powiedzmy na jakiejś budowie pojawiło się wielu drogowców i do tego obsługują ciężki sprzęt,

0: który jeździ, warczy i działa, no to napiszcie do nas kontakt@radio.pl. Podzielimy się dalej z innymi tą radosną wiadomością. A póki co Żgowska przy Baderewskiego, tam korki, Rondo Solidarności, Rondo Lotników, spowolnienia, korki, Kopcińskiego od Tuwima w stronę Piłsudskiego ciasno, Piłsudskiego od Targowej w kierunku Widzewa też korek. No, korki, jak to w mieście. Może warto zadzwonić do pracy i powiedzieć: będę o 14, bo stoję w korku. A co? Spróbujmy.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. No to spójrzmy, gdzie tam w mieście się dłubia. Może nawet się wydłubało albo zadłubało i już nie trzeba dłubać. Zakończono układanie asfaltu na skrzyżowaniu Alei Palki z ulicą Wojska Polskiego. Za kilka dni ma pojawić się tu nowe oznakowanie oraz zostanie otwarty drugi lewoskręt na ulicy Strykowskiej, co ułatwi kierowcom przejazd w kierunku Nowosolnej. Kończą się również remonty ulicy Rolniczej, Stefana, Górniczej i Tkackiej. Wszystkie będą gotowe w pierwszych dniach września. Jesienią kontynuowane będą duże inwestycje tramwajowe i ważne przebudowy dróg, które wymagają czasu, cierpliwości i przychylności łodzian, może jeszcze dodajmy. Przy dworcu Łódź-Kaliska prowadzony jest remont estakady, a ruch w obu kierunkach odbywa się drugim wiaduktem. No tutaj rzeczywiście drogowców można by policzyć na palcach połowy ręki.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.

0: El Radio
1: 98 FM. Patrzymy na zegar, a tam wyraźnie widać, że zbliża się 8:30. A kiedy jest 8:30, to oczywiście są wiadomości, a później jest prognoza pogody, zatem prosimy o uwagę.
0: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Tańsze parkowanie w centrum Łodzi. Od połowy września kierowcy będą mogli kupić nowe abonamenty na parkingach wielopoziomowych. Do wyboru 6 wariantów dla pracujących w centrum, korzystających z parkingu wieczorami, w weekendy albo przez całą dobę. Ten ostatni kosztuje 550 zł miesięcznie, ale jest haczyk, a właściwie zniżka. Posiadacze karty Łodzianina zapłacą 15% mniej, a pierwszych 150 klientów w każdym wariancie dostanie aż 30% rabat. Nowa oferta ma zachęcić kierowców do korzystania z parkingów przy Wschodniej. Kierowcy wyjeżdżający z Łodzi w stronę Tomaszowa, uwaga, między Inowłodzem a Poświętnem trwa remont nawierzchni. Dziś i jutro od 7 do 17 drogowcy zrywają stary asfalt. Na 3 odcinkach będzie ruch wahadłowy, ograniczenie do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Utrudnienia mogą powodować korki. Warto doliczyć kilka minut do podróży. Łodzianki, chwila dla zdrowia. Bezpłatna profilaktyka raka piersi. Od 10:30 do 14:00 w Miejskim Centrum Medycznym Polesie przy Wileńskiej będzie można skonsultować się z położną i nauczyć prawidłowego samobadania piersi. Będzie też specjalny fantom do ćwiczeń. Wystarczy przyjść. A w sporcie z kortów US Open odpadła łodzianka Magdalena Fręch. A dziś ważny mecz polskich siatkarek.
3: El Radio dla sportu.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tylko Iga Świątek zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Pozostałe nasze singlistki odpadły z turnieju. Najpierw Maja Chwalińska, a dziś w nocy Magda Linette przegrała w 3 setach z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena Fręch w 2 setach z Amerykanką Iwą Jowicz.
5: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę w moim jakby podejściu i całościowo nie był to mecz taki, jakbym chciała, żeby wyglądał.
4: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. O 17:00 zagra się z Argentynką Nadią Podorowską. A singlistów nie mamy już żadnych. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Mike Szak również po 4-setowym meczu z Valentinem Vacherotem z Monako. Serbia i Włochy są już w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. Serbki wygrały w Brnie z Greczynkami 3-0, a Włoszki pokonały Szwedki 3-1 i czekają na wynik dzisiejszego meczu pomiędzy Polską i Holandią. Biało-czerwone nie przegrały w turnieju jeszcze żadnego meczu. I dziś też są faworytkami, choć rywalki są wymagające, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
6: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
4: Mecz Polska-Holandia o 15:00 w Stambule. 3 godziny później w ostatnim ćwierćfinale Turczynki zagrają z Niemkami. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Sokka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. W niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali wczoraj Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5, mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
7: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
4: Biało-czerwoni wcześniej pokonali Kosowo 5-0 i Maroko 5-2.
0: El Radio na pogodę.
1: El Radio 98 FM. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, ale będą też spore przejaśnienia. Niestety mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, ale chwilami może być silniejszy z kierunków zachodnich.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

Radio 98 FM. No, ciągle kontynuujemy temat drogowy, ale jak go zakończymy, to już później będziemy mieć święty spokój, będziemy tylko czekać na przecięcie wstęgi. Najpierw informacje o korkach na łódzkich drogach, a potem o tym, co będziemy remontować jesienią. Bo chyba nie myśleliście, że wszystko w wakacje zostanie wyremontowane, a potem to już tylko swobodny przejazd bez utrudnień. Nie ma tak i nie będzie.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Świeżutkie utrudnienia, świeżutkie, świeżutkie. Włókniarzy od Konstantynowskiej w stronę Bandurskiego postoimy dłużej. Zachodnia na całej długości, w obu kierunkach spowolnienie. Piłsudskiego na wysokości Palmiarni w stronę Widzewa. Korek Aleksandrowska od Traktorowej w stronę Włókniarzy. Spowolnienie. Piszcie do nas, piszcie. kontakt@radio.pl. Kto stoi, ma czas, niech pisze.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio.
1: Są rzeczy i sprawy, obok których obojętnie przejść nie można. I nie da się obojętnie przejść przez remontowane odcinki naszego miasta. Więc powiedzmy sobie szczerze, co jesienią jeszcze będzie remontowane, bo już jest rozgrzebane i teraz naprawa tego rozgrzebanego trochę potrwa. Bo trwa przebudowa ulicy Broniewskiego, gdzie samochody jeżdżą jedną jezdnią i jeszcze chwilę tak pojeżdżą. Na remontowanej ulicy Żgowskiej zamknięty jest odcinek pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a ulicą Bednarską. I nie otworzą i co im zrobisz. Z kolei ulica Franciszkańska jest zamknięta od ulicy Północnej do ulicy Wojska Polskiego i jak się zachce drogowcom, to przyjdą i będą tam coś robić. Nie przejedziemy również ulicą Wróblewskiego na odcinku od Alei Politechniki do ulicy Proletariackiej. To można sobie język połamać, tak jak zresztą urwać zawieszenie przejeżdżając przez Wróblewskiego, więc lepiej niech oni tam robią, a jak skończą, to skończą i będzie ładnie. Utrudnienia napotkamy również na ulicy Pabianickiej, zwężonej do jednego pasa w kierunku centrum. I pewnie tych robót byłoby dużo, dużo, dużo więcej, gdyby nie to, że jak wam o nich nie powiem, to nic nie będziecie wiedzieć i przynajmniej nie dostaniecie epilepsji albo innej choroby z tych nerw, które macie, jak wam spod kół asfalt wyrywają, a spod stóp chodnik.
0: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: W Radio 98 FM i w tym dobrym i jakże optymistycznym nastroju dotrwaliśmy do godziny 9, czyli zapraszam na serwis informacyjny. Później prognoza pogody. Uprasza się, szanownych państwa, o skupienie.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
4: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem między innymi mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
7: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, no ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
8: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
4: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli program Maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
9: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
4: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie spore, ale z większymi przejaśnieniami. Niestety także z przelotnymi opadami deszczu. No jesień jest, więc tak, być musi. Temperatura maksymalna nieźle jest, 22 stopnie. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z kierunków zachodnich. Kurteczka przeciwdeszczowa, parasoleczka, jakaś bluza. No i zaczynamy wchodzić w tryb cebulowy. Już trzeba mieć parę warstw, żeby zdejmować jedne, zakładać drugie.
10: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
11: El Radio.
0: El Radio 98 FM. No to może spróbujemy jeszcze za chwilę nawiązać jakiś kontakt. Została nam godzina poranka, możemy wymienić myśli. Potem powiem wam o tym, że są firmy w Łodzi, które szukają pracowników. Może coś z tym zrobicie.

0: Słuchacie El Radia. Ja pozwolę sobie teraz na takie małe oświadczenie. Otóż nie brałem udziału w castingu do filmu nigdy w życiu. Co prawda, nikt mi takiego castingu w ogóle nawet nie proponował, ale w związku z tym, że obecnie dobrze jest się do tego tematu przypiąć, nawet jak się nic z tym specjalnie nie ma wspólnego, no to powiedziałem to, co powiedziałem. Inną kwestią jest fakt, że ja z żadnej strony do Tosi podobny nie jestem.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, to już dzisiaj duże emocje siatkarskie. Polska reprezentacja będzie walczyć o półfinał Mistrzostw Europy. W 1/8 finału tej imprezy nasza reprezentacja odprawiła do domu 3-0 Portugalię. Teraz na drodze stoją Holenderki. No więc jest wielka szansa na to, żeby znaleźć się w półfinale Mistrzostw Europy. To spotkanie zacznie się dzisiaj o godzinie 15. Oczywiście, że za nasze dziewczyny trzymamy kciuki.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was L Radio, a czy Wam zdarzyło się grać w grę terenową? Jeżeli do tej pory tego nie doświadczyliście, a chcielibyście, to zostańcie z nami, trochę więcej na ten temat opowiem za kilka minut.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio, Teatr Lalek Arlekin i Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka zapraszają Was na rodzinną grę terenową, podczas której będziecie musieli odnaleźć zaginionych dyrektorów instytucji. Dyrektorzy odcięli się od świata i gdzieś się zaszyli, intensywnie poszukując pomysłów i inspiracji. No a Wy musicie ich odnaleźć, a następnie zrobić wszystko, żeby odzyskali wenę, energię i wiarę w teatr. No więc przed Wami operacja pod kryptonimem Otwarcie Sezonu. Uwaga, bo liczba miejsc jest ograniczona, zapisy są mailowe, wszystko to w najbliższą sobotę od godziny 15, start przy ulicy Włóczańskiej 5.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Tu L Radio. Dzisiaj jest 3 września. Co nam podpowiada kalendarz muzyczny? No podpowiada nam, że gdyby żył, dzisiaj kończyłby 62 lata Bogdan Łyszkiewicz, czyli wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, przede wszystkim kojarzony z zespołem Chłopcy z Placu Broni. No niestety Bogdan odszedł tragicznie w czerwcu 2000 roku, mając zaledwie 35 lat.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Wychodzi godzina 15, tu El Radio, już za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Jest zażalenie na brak aresztu dla matki, która złamała swojemu synkowi dwie ręce i nogę. Szkoła odporna, wspierająca i aktywna w Łodzi rusza program SOWA. Już pod koniec miesiąca Festiwal Światła, nowe mappingi i nowe lokalizacje.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Prokuratura złożyła dzisiaj zażalenie na postanowienie sądu, który nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie 31-latki, która w ubiegłym tygodniu została zatrzymana i usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator wskazał, że w sprawie zachodzi realna i udokumentowana możliwość bezprawnego wpływania na świadków.
6: W zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się zresztą informacje potwierdzające, że podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadomioną. Po drugie, czyn zarzucany 31-latce zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Perspektywa wymierzenia tak surowej kary naturalnie potęguje obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanej.
4: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Po trzecie, jak wyjaśnia Jasiak, sąd stosując wobec podejrzanej dozór wskazał, że areszt wywołał wobec niej zbyt ciężkie skutki. Nie określił jednak, jakie by one miały być.
6: Wreszcie w postanowieniu sądu powołano się na treść artykułu 259 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym zastosowanie tymczasowego aresztowania jest niemożliwe przy przestępstwach zagrożonych karą do 1 roku pozbawienia wolności. Tymczasem podejrzany zarzucane jest przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.
4: Przypomnijmy, że 5-miesięczne niemowlę doznało poważnych obrażeń. U chłopca stwierdzono m.in. złamanie kości ręki, złamanie kości udowej, a także liczne sińce oraz otarcia w okolicach barku. Chłopczyk jest w szpitalu, a o jego przyszłości zdecyduje sąd rodzinny. W Łodzi ruszy program SOWA, czyli Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna. Młodzież z łódzkich placówek może zgłaszać swoje projekty, a na ich realizację każda szkoła może otrzymać do 20 tysięcy złotych. Projekt może mieć dowolną formę, ale istotne jest to, aby dotyczył jednego z wybranych obszarów.
7: Wolontariat, współpraca międzypokoleniową, współpraca szkół, empatia i bezpieczeństwo, rzecz nieodzowna w dzisiejszych czasach, no i kultura i kreatywność. Myślę, że tego ducha takiego twórczego, innowacyjnego podejścia nie możemy absolutnie pomijać.
4: Mówiła Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Dyrektorzy placówek wybierają najciekawszy ich zdaniem projekt i zgłaszają do konkursu. Urzędnicy nie sugerują uczniom żadnej formy projektu. Ograniczać ma ich jedynie budżet. Formularze dostępne będą od 4 września, a czas na zgłoszenie mija 15 września. Sfinansowanych będzie 20 projektów. 16. edycja Lightmove Festival przyniesie nie tylko wielkie mappingi i świetlne instalacje, ale także nowe miejsca na festiwalowej mapie. Jedną z największych niespodzianek będzie debiut Placu Kościelnego, gdzie fasada kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny po raz pierwszy stanie się płótnem dla spektakularnego mappingu. Po raz pierwszy mapping pojawi się również przy Piotrkowskiej 113. Widzowie zobaczą pokaz rumuńskiego artysty, w którym Ziemia spotyka kosmos. Nieopodal w pasażu Schillera pojawi się świetlista, efemeryczna i olbrzymia kobieca figura. Dopełnieniem świetlnej trasy po Łodzi będzie strefa LMF Kids, w której najmłodsi również będą mogli puścić wodze wyobraźni. Festiwal Światła w Łodzi od 25 do 27 września.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Czwartek z całkiem ładną pogodą w Łodzi. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i przyjemne 24 stopnie. No niestety wieczorem już pogoda ma się nieco popsuć. W nocy ma padać deszcz i tylko 14. Jutro temperatury jak dziś około 24-25, ale niestety piątek zdaniem synoptyków w Łodzi będzie deszczowy.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
9: El Radio.
8: Słuchacie El Radia. Zapraszam Was serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Ja nazywam się Tomek Miara.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: WL Radio. Czy polskie miasta to rzeczywiście betonowe pustynie? Czy jednak nie jest tak źle i tej zieleni przybywa? Dość ciekawy ranking, o którym opowiem Wam za kilka minut. No oczywiście spróbujemy sprawdzić, jak na tle innych miast w tej kategorii widzimy Łódź.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Pierwsze popołudniowe informacje dla zmotoryzowanych zaczynamy od wypadku, który miał miejsce na Jana Pawła. W tej chwili tam największe kłopoty, już naprawdę spory korek. Mickiewicza też dość tłoczno, na Włókniarzy jedziemy coraz wolniej, na Kopcińskiego zatory i na Narutowicza też na pewno będziecie musieli zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio. Czy polskie miasta rzeczywiście coraz bardziej zamieniają się w betonowe dżungle? Mam raport, mam takie zestawienie danych, w którym wytypowano najbardziej zielone miasta w Polsce. No więc według tego zestawienia największy udział terenów zielonych ma, tu nazwa zobowiązuje, Zielona Góra, gdzie zajmują one blisko 55% powierzchni miasta. Drugie miejsce w tym rankingu przypadło, o to ciekawostka, Katowicom, z wynikiem 43%, na trzecim miejscu Bydgoszcz 30%. Na samym końcu tego zestawienia znalazł się Rzeszów, gdzie terenów zielonych jest zaledwie 3%. No dobrze, a jak tutaj wygląda w tym zestawieniu Łódź? No specjalnie nie mamy się czym chwalić, tylko 8% powierzchni to są tereny zielone. W tym zestawieniu Łódź znalazła się na jednak odległym 14. miejscu.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Kalendarz podpowiada, że 3 września to dzień wieżowców. No więc znalazłem takie zestawienie najwyższych budynków w naszym mieście. Wy się zastanówcie, który z nich jest najwyższy, jaką może mieć wysokość, a ja więcej o tym opowiem za kilka minut.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, 3 września to podobno Dzień Wieżowców. No więc znalazłem w internecie listę najwyższych budynków w naszym mieście. Na trzecim miejscu ex aequo dwa obiekty: Red Tower przy Piotrkowskiej oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski imienia świętego Mateusza, dumne 80 metrów. Na miejscu drugim Haj Piotrowska, czyli biurowiec A, 84 metry. No i w końcu na samym szczycie tego zestawienia Bazylika Archikatedralna Stanisława Kostki, 104,5 metra. No cóż, z tego zestawienia jasno widać, że Łódź raczej miastem drapaczy chmur nie jest, no Bruce Willis szklanej pułapki by w Łodzi raczej nie nakręcił.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Coraz więcej samochodów już na ulicy Pawianickiej, a i zauważalny tłok robi się w okolicy ronda lotników. Obywatelska na pewno oznacza wolną jazdę na Mickiewicza, coraz więcej aut. Samochody na pewno ustawiają się już w szeregu na Włókniarzy, na Łódzkiej coraz więcej samochodów. Na Kopcińskiego też trzeba nastawić się raczej na wolną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: W tym tygodniu przybliżam wam Klangor, czyli polski kryminalny serial telewizyjny oparty na pomyśle Tomasza Kamińskiego w reżyserii Łukasza Kośmickiego. Premiera tego serialu odbyła się w 2021 roku. Plan zdjęciowy usytuowano w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Warszawie, Łodzi, Pabianicach i Zabrzu.
3: Zrobiłeś krzywdę mojej córce. Powiedz, co się stało.
4: Gdzie pan jest?
3: No mów, patrz na mnie. Patrz na mnie. Patrz na mnie.
4: Naprawdę, nie chciałem jej zabić.
3: Nie chciałem.
2: W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Kryminalny serial ma mroczny klimat, wciągającą fabułę i świetnych odtwórców ról. Rafała Weimana, czyli główną postać, zagrał jeden z najbardziej znanych polskich aktorów, Arkadiusz Jakubik, który popularność zdobył za sprawą takich filmów Wojciecha Smarzowskiego jak Wesele, Dom Zły czy Wołyń. Serialową żonę bohatera odtworzyła Maja Ostaszewska, aktorka doceniana za takie role jak Katyń, Zielona Granica czy Teściowie.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
1: 90 i 8 FM.

0: mamy już prawie godzinę 16, czyli za chwilę czas na serwis.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
1: Po reklamie.
3: Gabinet medyczny dla osób bezdomnych dodatkowo pomoże lekarz internista. Niezapowiedziane kontrole w szkolnych stołówkach, czy są nowe jadłospisy. Laureatka filmowego Oscara będzie miała swoją gwiazdę na Piotrkowskiej.
4: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. W funkcjonującym od października ubiegłego roku w Łodzi gabinecie medycznym dla osób w kryzysie bezdomności pojawi się dodatkowo lekarz internista. To kolejne rozszerzenie oferty miejsca, które zapewnia osobom pozostającym poza systemem tradycyjnej opieki zdrowotnej łatwy i bezpieczny dostęp do pomocy medycznej, mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6: Wiemy doskonale, że osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mają problem z dostępem do lekarza. Wynika to zarówno z przyczyn formalnych, jak i takich praktycznych. Tutaj dajemy każdemu taką możliwość. Jeżeli lekarz na miejscu stwierdza, że pomoc jest potrzebna dużo bardziej, to wtedy też pokieruje do właściwych specjalistów, a my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej możemy taką osobę wesprzeć poprzez potwierdzenie jej prawa do świadczeń zdrowotnych.
3: Na ten moment dyżury internisty odbywają się w środy w godzinach 15-16. Te najbliższe zaplanowane są na 9 i 16 września. Kolejne terminy będą ustalane regularnie z wyprzedzeniem, a aktualny grafik będzie dostępny m.in. w formie papierowej w siedzibie gabinetu przy Pogonowskiego 34. Ponadto na miejscu pracują ratowniczka medyczna i konsultant do spraw aktywizacji zdrowotnej. Wsparcia udzielają także wolontariusze ulicznej misji medycznej. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywały z tym problemy, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem, takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
3: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz, odsłoni 8 września swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. W programie znalazło się również spotkanie z artystką oraz projekcja filmu Wojciecha Jerzego Hasa Nieciekawa historia. Ewa Braun ma na swoim koncie ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych. Jej dorobek obejmuje pracę przy produkcjach realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Największym międzynarodowym wyróżnieniem w jej karierze był Oscar za scenografię do Listy Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. W jej dorobku znajdują się filmy realizowane m.in. z Januszem Majewskim oraz Wojciechem Jerzym Hasem. Artystka współtworzyła także produkcje Agnieszki Holland, Krzysztofa Zanussiego oraz Andrzeja Wajdy. Wśród zagranicznych twórców, z którymi współpracowała, znaleźli się m.in. Volker Schlendorf i Peter Kasowicz.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj nie możemy narzekać na pogodę, mamy zachmurzenie umiarkowane, są chwile słoneczne i przyjemne 24. W nocy w Łodzi niestety może pokropić i tylko 14 na termometrach. Jutro tak jak dziś około 24-25, ale ma być to raczej ciąg dalszy pochmurnego nieba i deszczowego nieba z nocy.
8: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Elradio.
0: Przed nami kolejna wspólna godzina z Elradiem. Zapraszam na nią, tu Tomek Miara.

0: Tu El Radio. Czy wiecie, że łódzka palmiarnia kończy 70 lat? W jaki sposób będzie ten jubileusz świętowany? O tym opowiem wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów, bo jak mówi wielu z nich...
2: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka, nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
0: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
3: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
0: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
4: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
5: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
0: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany. Mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata.
6: El Radio na pogodę.
0: Kto lubi zasypiać, słysząc deszcz za oknem, może być zadowolony. Dzisiaj w nocy będzie padać prawie w całej Polsce. Do tego ciepło około 15 stopni. Niestety deszcz zostanie z nami też na jutro i jutro w całym kraju możliwe przelotne opady, a gdzieniegdzie nawet ciągłe. Zachmurzenie duże, choć będą też przejaśnienia. Temperatura od 18 do 25 stopni.
1: To jest El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Jest zażalenie na brak aresztu dla matki, która złamała swojemu synkowi dwie ręce i nogę.
2: Podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą.
1: Zniszczyła pociągi, rozpylała nieznaną substancję, przyznała się do winy.
3: Doszło do uszkodzenia siedzisk i oparci, a pociągi zostały wyłączone z ruchu.
1: Utrudnienia dla kierowców, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 w powiecie radomszczańskim.
4: Prace przy odwodnieniu i usunięciu kolizji.
1: Gabinet medyczny dla osób bezdomnych, dodatkowo pomoże lekarz internista.
5: Osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mają problem z dostępem do lekarza.
1: Łódzka kolej aglomeracyjna w finale europejskiego konkursu liczy na głosy pasażerów.
6: Regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów.
1: Przystanek Zdrowie na rynku manufaktury. Bezpłatne badania i konsultacje.
7: Będzie także można skorzystać z badania znamion skórnych w kierunku Czerniaka.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Naze. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Prokuratura złożyła dzisiaj zażalenie na postanowienie sądu, który nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie 31-latki, która w ubiegłym tygodniu została zatrzymana i usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator wskazał, że w sprawie zachodzi realna i udokumentowana możliwość bezprawnego wpływania na świadków.
2: W zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się zresztą informacje potwierdzające, że podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą. Po drugie, czyn zarzucany 31-latce zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Perspektywa wymierzenia tak surowej kary naturalnie potęguje obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanej.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Po trzecie, jak wyjaśnia Jasiak, sąd stosując wobec podejrzanej dozór wskazał, że areszt wywołał wobec niej zbyt ciężkie skutki. Nie określił jednak, jakie by one miały być.
2: Wreszcie w postanowieniu sądu powołano się na treść artykułu 259 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym zastosowanie tymczasowego aresztowania jest niemożliwe przy przestępstwach zagrożonych karą do 1 roku pozbawienia wolności. Tymczasem podejrzany zarzucane jest przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Przypomnijmy, że 5-miesięczne niemowlę doznało poważnych obrażeń. U chłopca stwierdzono m.in. złamanie kości ręki, złamanie kości udowej, a także liczne sińce oraz otarcia w okolicach barku. Chłopczyk jest w szpitalu, a o jego przyszłości zdecyduje sąd rodzinny.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej ciebie. Bliżej ciebie.
1: Niecodzienne zdarzenie w powiecie kutnowskim. Kobieta podejrzana o rozpylanie w pociągach nieznanej substancji o intensywnym, drażniącym zapachu.
2: W wyniku jej działania doszło do uszkodzenia siedzisk i oparci, a pociągi zostały wyłączone z ruchu. Łączna wartość strat poniesionych przez kolej na tą chwilę wyniosła około 120 tysięcy złotych.
1: Mówi aspirant Daria Olczyk. Policjanci ustalili podejrzaną i zatrzymali 66-letnią kobietę. Usłyszała zarzuty zniszczenia mienia i przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wobec kobiety zastosowano dozór policji. Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o jej dalszej odpowiedzialności.
3: El Radio. Warto wiedzieć. Are you ready? Born ready.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Drogowcy przebudowują jeden z ważniejszych odcinków wjazdowych do województwa łódzkiego. Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 między Silnicą a Silniczką w powiecie radomszczańskim. To blisko 3 km trasy, która łączy łódzkie z województwem świętokrzyskim i jest istotnym połączeniem dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz transportu towarowego. Prace są już mocno zaawansowane, zakończono roboty rozbiórkowe, a obecnie wykonywana jest konstrukcja nowej jezdni na całym przebudowywanym odcinku.
2: Trwają prace przy budowie przepustów pod koroną drogi. Prowadzone są również roboty brukarskie przy chodnikach, krawężnikach i zjazdach, a także prace przy odwodnieniu i usunięciu kolizji.
1: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na czas prac kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Odcinek Silnica Polichno jest zamknięty dla ruchu pojazdów, a objazd prowadzi przez Pągów. Na fragmencie Polichno-Silniczka obowiązuje natomiast ruch wahadłowy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W funkcjonującym od października ubiegłego roku w Łodzi gabinecie medycznym dla osób w kryzysie bezdomności pojawi się dodatkowo lekarz internista. To kolejne rozszerzenie oferty miejsca, które zapewnia osobom pozostającym poza systemem tradycyjnej opieki zdrowotnej łatwy i bezpieczny dostęp do pomocy medycznej, mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2: Wiemy doskonale, że osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mają problem z dostępem do lekarza. Wynika to zarówno z przyczyn formalnych, jak i takich praktycznych. Tutaj dajemy każdemu taką możliwość. Jeżeli lekarz na miejscu stwierdza, że pomoc jest potrzebna dużo bardziej, to wtedy też pokieruje do właściwych specjalistów, a my, jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, możemy taką osobę wesprzeć poprzez potwierdzenie jej prawa do świadczeń zdrowotnych.
1: Na ten moment dyżury internisty odbywają się w środy w godzinach 15-16. Te najbliższe zaplanowane są na 9 i 16 września. Kolejne terminy będą ustalane regularnie z wyprzedzeniem, a aktualny grafik będzie dostępny m.in. w formie papierowej w siedzibie gabinetu przy Pogonowskiego 34. Ponadto na miejscu pracują ratowniczka medyczna i konsultant do spraw aktywizacji zdrowotnej. Wsparcia udzielają także wolontariusze ulicznej misji medycznej.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: 274 projekty, 25 finalistów, a wśród nich Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jedyny samodzielny projekt z Polski. EUK znalazła się w ścisłym finale konkursu Regio Stars 2026 w kategorii Połączona Europa. Ten europejski konkurs promuje najlepsze projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów, mówi Iwona Borowińska z EUK.
2: Żeby wygrać konkurs, regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców województwa łódzkiego, sympatyków kolei oraz osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region.
1: Na Łódzką Kolej można głosować na stronie internetowej Komisji Europejskiej do 14 października. Każdy głos ma znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W sobotę 5 września od 10 do 16 Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na rynek manufaktury. Będzie można skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z wielu różnych badań i konsultacji z lekarzami, farmaceutami, fizjoterapeutami i pielęgniarkami.
2: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z endokrynologiem, urologiem, kardiologiem, na badanie zębów w dentobusie, na mamografię w mamobusie. Będzie także można skorzystać z badania znamion skórnych w kierunku czarniaka. Osoby z cukrzycą szczególnie zapraszamy na badanie stóp w kierunku neuropatii cukrzycowej. Będzie można skonsultować się z psychologiem. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo wiele różnych badań, konsultacji i ofertę edukacyjną, między innymi dla rodziców dzieci, które chorują na atopowe zapalenie skóry.
1: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. Wszystkich chętnych na to wydarzenie przewiezie bezpłatnie specjalny tramwaj profilaktyczny. Ruszy o 9.30 ze stajni jednorożców i będzie za darmo przewoził na rynek manufaktury.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Jest zażalenie na brak aresztu dla matki, która złamała swojemu synkowi dwie ręce i nogę.
3: Podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą.
2: Zniszczyła pociągi, rozpylała nieznaną substancję, przyznała się do winy.
4: Doszło do uszkodzenia siedzisk i oparcia, a pociągi zostały wyłączone z ruchu.
2: Utrudnienia dla kierowców, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 w powiecie radomszczańskim.
5: Prace przy odwodnieniu i usunięciu kolizji.
2: Gabinet medyczny dla osób bezdomnych, dodatkowo pomoże lekarz internista.
6: Osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mają problem z dostępem do lekarza.
2: Łódzka Kolej Aglomeracyjna w finale europejskiego konkursu liczy na głosy pasażerów.
7: Regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów.
2: Przystanek Zdrowie na rynku manufaktury, bezpłatne badania i konsultacje.
8: Będzie także można skorzystać z badania znamion skórnych w kierunku Czerniaka.
2: To był Dzień z Bliska.